0: Ej, s Bogom, moja mala.
1: S Bogom, dragi moj.
2: Koga slušate dobra muzika, vi jeste na Bubamara.
3: 105.2 FM.